0: Radio.
1: Igraj mo najlepšu igru. Nek radost mi ispuni grud. Strasno